leży na plaży. Słońce pecze, a meni idu suze. Co na trachnut, mini trana, a za ti koni granat.